Bo ten její chlopek dobrotisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, cze pani pomył, brawkum dawal żrat, dziecka musiel kolibać. Robił się.